kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 7 годин 8 хвилин у Польши, у Беларуси на годину поздней. А у нас теперь справоздача за одна из больших культурных импрезов белорусских на Белосточине. Это сябровская беседа в городку, якая прошла уже 26 раз. Ранее она организовалась во урочище «Барок», там, где был фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовища», где теперь проводится фестиваль «Тутака». Теперь это мероприемство отбывается над водосховищем у Заречинах, где удельники собираются как послушать белорусскую музыку, так само потанчить и под белорусское, и под польское диско. Есть и ларки, есть мясцовая кухня. Говорит Радослав Кулеша с Гминного центра культуры в городку, который организует сябровскую беседу.
2: Сябровскую беседу 2026 уважаемы за отвертą.
3: Отвертą! Отвертą! Drodzy Państwo, większe te brawa! Oj, spragnieni są tańca, muzyki, tak? Bardzo dziękujemy Państwu, bardzo dziękujemy. Ja zaproszę na... Jest Radek!
4: Sябровska беседa z roda na rod i ona ewoluuje na polskiej mowie, tak? My staramy się zauśrodzić coś troszkę podmieniać, podrychtować lepsz, kap ludzi Polsz ochotni do nas przyjeżdżali. Woś, skażu tak, my nigdy nie narekajem na to, że ludzi nie ma, ale chodzą kap ta sябровska беседa zauśrody przyciekała tych ludzi do nas.
2: Szanowni Państwo, dzięki takim inicjatywom jak dzisiejsze wydarzenie pielęgnujemy to, co najcenniejsze, naszą tożsamość, pamięć o korzeniach oraz bogactwo wielokulturowego dziedzictwa, przekazując je kolejnym pokoleniom. Słowo siabry oznacza przyjaciół i dobrych sąsiadów. Niech właśnie taki duch towarzyszy nam podczas dzisiejszego święta. Duch życzliwości, otwartości i wspólnego biesiadowania. Serdecznie dziękuję organizatorom na czele tutaj z Gminnym Centrum Kultury panią Magdalenę Łotysz, dyrektor, partnerom, sponsorom, służbom mundurowym, kołom gospodyń wiejskich oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Dzięki Państwa pracy możemy wspólnie przeżywać święto, które od lat jest piękną wizytówką gminy Gródek. Życzę Państwu wielu niezapomnianych wrażeń, radosnych spotkań, wspaniałych koncertów oraz doskonałej zabawy.
5: Przywitanie, Gródek. Tylko co my zawierzyli festiwal Tutaka, kap znowu zostreca tut na naszej cudownej gminie na następnej wielmi klasnej podzieli na sябровskiej biesiedzie. I to fajne, kiedy pokazuje, jak my roznostajne, jaką mają bogatą kulturę. I spodziewam się, że nadal będziemy pokazywać ostatnim jej bogacie. A ja wielmi wdzięczny i Wojtu, i radnym, i uradu gminy Gradok, i Magdzie, dyrektorce, gdzie to, ta nasza współpraca tak dobra idzie, i bezmowna tak samo policji i nadleśnictwu. Dawajcie, budujemy naszą kulturę razem, wspólna i roznostajna. I siądnia, dawajcie taranice.
6: Norbert Grzegorz Kościesza, czyli jestem autorem, niedawno byłem mundurowym, a od pewnego czasu piszę książki. Nie mam tutaj na stoisku wszystkich swoich książek, ale te, co są u mnie w sprzedaży, są. Między innymi właśnie Szeptuni, czyli słowiańska mitologia, podlaskie klimaty, autentyczne sceny uzdrawiania, lekka fantastyka z ukłonem do ludzi, którzy zapominają o Podlasiu i słowiańszczyźnie. Książka, która jest promowana przez Radio Białystok i Radio Akadera, z czego bardzo się cieszę. A tutaj w Gródku nad Zalewem Zarzeczany jesteśmy pierwszy raz. Byliśmy zapraszani kilkukrotnie, ale w tamtym roku ciężko przechorowałem. No i właśnie Szeptucha też mnie leczyła między innymi, dlatego tu jestem.
4: Sябровская беседа to unikalne mероприемство, dlatego, że my chcemy, aby ta kultura białoruska, ta tradycja, jaka na tych naszych terenach, u naszych mini, jana nie zabywali proju. I tak samo chcemy, aby młodzi ludzie przyjeżdżali na sябровską беседу, nie tylko starejszy, ja tak wiadomo, ale aby zahaczować młodszych, aby oni do nas jechali, aby razem pagulali, paśpiewali, patańcowali, zjeli i razem posiedzieli.
1: І все це було, додам я ще тільки, що Войт Городоцької гміни Віслав Кулєша був узнагороджений медалем Комісії національної едукації, який призначає міністр національної едукації за особливий внесок в едукацію і виховання. Медаль уручив Віславу Кулєшу подляський воєвода Яцек Бжазовський.

0: Белорусская радиорация.
1: Вруце przez spalone mosty, там, где byłem, там, где byłem, by zobaczyć, jak dopala się, co zniszczyłem.